Wechepeng ne WVTV LP Burlington. Wa ike chial ne chirka de chial to ne Burlington South End 99.3 FM. Weche le ube aping yade ne ne internet nyan ne dongwan diak WVTV.org.